myaka iheze ku ishuri rimwe gisumbuye ryo muri Amerika hakozwe ivyigwa ku banyeshuri 179 ikibazo kimwe mu byabajije cari iki bakurungitse mu izinga ry'ubugaragwa ni ikihe kintu wakwifuza gusangawe umuntu rero ntiyapfa ibyo avuze ariko hari ibintu batoranyamo igice kimwe kwijana cashatse gusanga impuzu ndetse n'ibindi bijana mu gihe bice bine kwijana vyifuje gusanga ibikoresho byo kwinonora imitsi ndetse n'ivyuma by'umuziki ibice 18 kwijana vyifuje gusanga ibifungurwa ibice 16 kwijana vyifuje gusanga yo bibiliya ibice 2 kwijana vyifuza gusanga yo imbonesha kure kugira ngo bamenye aho bandi bageze ibice 3 kwijana vyifuje guhura n'umuntu bitari bwigere bibona ariko igitangaje igitigiri kinini cyane ibice 54 kwijana vyahisemo ko vyosanga yo umugenzi umuntu basanzwe bazi umuntu w'inyama n'amaraso umuntu bashobora kuvugana no kuganira no gusangira ugupfa no gukira mbega ubugenzi buhambaye uko kugira ngo umuntu arengere kwigunga kandi agire ubuzima bwiza